nto kwegbe na mi bie ime ha chebe na vile ha mi toe ma uka na akwe mi chokwi nto kwegbe na mi bie ime ha chebe na vile ha mi toe ma uka na akwe mi chokwi wa bo dogbe mi do emi je mi le suna dian elin asan ko je bo pe tan ko yi akulu no ma ukana.